0: hitov.
1: Na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.

kaj boljšega delati ne znali. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much, mi smo fans.